0: baby.
1: Radio Razia.
2: Жаданне лепш зразумець, што адбываецца ў Беларусі пасля падзеі 2020 года і даведацца, чым можна дапамагчы вольнай Беларусі, стала адной з прычын наведання радіо рацыя нямецкай дэлегацыяй. Пра гэта пасля сустрэчы распавёў кіраўнік групы Лукас Фогель. Паводле яго, для ўдзельнікаў паездкі было важна пазнаёміцца з незалежным беларускім СМІ, якое працуе за мяжой, але захоўвае сувязь з Беларусю. Асобна ён адзначыў значення беларускай мовы як элементу ідэнтычнасці.
3: Я jestem organizatorem podróży po Warszawie, Podlasiu i poprzez Lublin z powrotem do Warszawy i odkrywamy tutaj nocny wschód Polski i organizuję tę podróż oświatową w ramach mojej pracy na Bildungswerk Sachsen-Deutschen Gesellschaft TV z siedzibą w Lipsku. A grupa składa się zwłaszcza zainteresowanych osób z Niemiec, którzy chyba często już byli w Polsce, poznali Polskę troszkę, a teraz chcą głębiej jeszcze patrzeć na ten rejon, ponieważ to jest rejon, do którego się z Niemiec niestety bardzo rzadko sam jeździ.
4: І у вас вельмі багатая праграма. Былі ў месцах яўрэйскай спадчыны ў Варшаве, зараз Падляшша. Чаму выбралі беларускую радыёрацыю для візіту?
3: Co ja na przykład chcę również pokazywać to podróżo jest to, że Polska od stuleci był krajem wielonarodowym, w którym różne języki, różne wyznania żyli obok siebie, nie zawsze w zgodzie, to też trzeba powiedzieć. To dla mnie ważne pokazywać chyba inną twarz Polski niż my chyba czasem widzimy tylko z niemieckiej perspektywy, to po pierwsze. I po drugie chcę również pokazywać to połączenie ze wschodem Polski, czyli z Białorusią, z Ukrainą, ponieważ oczywiście cały czas obserwuję, co się dzieje w Ukrainie. Ja jeszcze dosyć żywo pamiętam te wydarzenie w 2020 roku w Białorusi, co się wtedy tam stało, jaka była energia i nadzieja, ale jak było to wszystko stłumione i moim zdaniem, aby rozumieć położenie Polski na przykład w UE, ale również po tej wojny trzeba rozumieć stosunki UE ze wschodnimi krajami, oczywiście z Rosją, aby dowiedzieć się, dlaczego ta wojna nadal trwa i dlaczego moim zdaniem osobiście trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
4: І як па вашых назіраннях, чым можа тут сапраўды дапамагчы беларуская радыёрацыя ў такіх геапалітычных вызваннях?
3: Не wiem, czy już ostateczną odpowiedź znalazłem, tylko bym powiedział, że moim zdaniem to bardzo ważne, aby po prostu wskazać i nadawać informacje w języku białoruskim, używać ten język i pokazywać, że Białoruś to nie Łukaszenka i też uświadomić to Białorusinom i najlepiej całemu światowi. Nie, to są po prostu kraje, które i narody, które mają być niezależne i które po prostu nie są Rosją. I że rosyjskie imperium nie ma prawa, aby się wmieszać w ich sprawy.
4: Ну і паказалі, што сама сустрэча прайшла вельмі актыўна. Гусі з нямецкай задавалі шмат пытанняў. Як вы самі бачыце, задаволена група вынікамі гэтай сустрэчы?
3: Oczywiście jako organizator zawsze trudno oceniać, o ile ta grupa jest zadowolona, ale ja mam wrażenie, że oni są bardzo aktywni. Jak wczoraj byliśmy na przykład w Sejmie lub w ambasadzie niemieckiej, to po prostu zawsze patrzyłem na zegarek, o kurde, 10 minut temu ta docentka chciała przestać opowiadać na pytania, ale są dalsze pytania, dalsze i bardzo ciekawe pytania, więc ja mam wrażenie, że oni troszkę tak zbierają te wszystkie informacje, dalej pytają. To mnie zadowala, ponieważ widzę, że to nie po prostu moje chyba w cudzysłowach dziwne zainteresowania Białorusią, Ukrainą, Podlasiem. Faktycznie to coś, to ten rejon jest z tej perspektywy dla Europy bardzo ważny i że jest ważny, jeżeli Niemcy chcą patrzeć na ten rejon z perspektywy europejskiej, to trzeba się tym zajmować i oni są na to gotowi. Czynia mnie bardzo szczęśliwym.
4: Witali Was w programie i Biała Wieża, i Gora Hraberka.
3: Oczywiście oni tam będą pierwszym razem i mam nadzieję, że im się podoba, ponieważ to są po prostu takie przepiękne, moim zdaniem, miejsca.
4: І такою, може, крихою незручно все ж таки питання, але бачимо, що у ситуації відносин Росії і Германії назирається все ж таки інтерес і глибокі хістичні корені. Чи є серед удільників вашої групи, може, саме такі інтереси, що з одного боку так, ситуація в Європі, ситуація з Білорусією, Україною, але тим не менш, ну, як казала спрадикальці Ангела Меркель, Росія дає більше Європі, іншої країни.
3: То добре питання, понівач, вони са барцо чуйні. Na różne nastroje. Jeżeli ktoś ma takie zdania, to jeszcze o tym otwarcie nie porozmawiali. Ale wiem, że w społeczeństwie niemieckim jest oczywiście ten tam taki bardzo duży pociąg chyba do kultury rosyjskiej, co muszę się przyznać, jak byłem w szkole i jeszcze nie zajmowałem się wschodem i po prostu czułem, no Rosja taka wielka nacja, no, a ciekawe, tam na wschodzie, co tam jest. Też polegałem tym, ale dlatego myślę, że jest o tym ważniej, aby po prostu się dokształcić i czytać, słuchać o tej sytuacji, która jest w regionie i po prostu rozumieć.
2: Z kierownikiem niemieckiej grupy, jaka nawiedziła naszą redakcję, Lukasem Fohilem, pro to, jakie mety wizyty i pro to, czemu uschod ciekawić Niemców, rozmawiała Wolga Siamaszka. Pasla sustrecze u redakcji Białoruska Radio Racja.

Odbyło się posiedzenie koordynacyjnej Rady Czwartego Sklikania, na jakim rozgledali projekt rezolucji o przyznaniu czasowej okupacji Republiki Białorusi Rosyjskiej Federacji i

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiadomił, że byłe czynowniki z Rosji i Federalnej Republiki Germanii prowadzili w Baku tajemną встречу, jak miarkujeca, abmierkowali zawieszenie wojny w Ukrainie. Bólż Praheta skaże Staś Daderka u bliższym wypusku nowin na Białoruskim Transgranicznym Radio Reacja, a nowiny w nas już przez 5 chwilin. 5 chwilin zostaje do 9 godziny w Polsce, 10 u Białorusi.

0: Закон об национальных и этничных меньшинствах и региональной мове у Польши кончатково был потребны так само и тому, как Украина стала равноправным чальцом Евразвязу. Усе сябры звязу подобные законы опрацавали и приняли у дачынені до своих национальных меньшинств. Хотя и ранее меньшинства аховывалися и так шматликими, так внутренними, як и международными правами. Починаючи от Конституции по особных державам, по рамовые конвенции Рады Европы и самые законы Организации Объединенных Наций про меньшинства. Однако на этот раз было все собранное у один державный закон, який, до речі, двойчі на протягу 21 годов був модифікований. Мабуть, сам закон не шмат поміняв у житті національних меншостей у Польщі. Однак дав почуття, що їх прави боронить закон, що яни у себе дома. Говори по-своєму, хучей буде. Репортаж Вольги Шимашки і Юрки Лещинського.
1: Chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży nosiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnogo dał, to było 20 godów pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jakie uczestki polskiego obszerstwa, jaki jest negatywny, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale na ogół do białoruskich mniejszości, stereotypy i uprzedzenia. Obwiniawaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjnej dzierżawy polskiej, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówił. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości, no to w Podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi, no asymilująca i nasze osierodzie, bo nie w stanie однозначно разом виказатися, що ми б хотіли б влад і центральних, і тутай наших, щоб ці процеси притримати.
4: Чи вони не вважають, що впровадження двукаденційності є загроженням для мніжості народових? Дlaczego? Зобачте, чи ми зараз маємо свого представителя в Сеймі? Чи Квін був, так, тиле лат тому? І теж ефектом того є та устава мніжостя, чи при кожній речі хтось мусить ходити. Прежде у мені в кабінеті wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości. Tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem krześle. Może tak trzeba?
5: Mogą być. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobre, że takie coś zrobili. Ktoś przyjeżdża do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi. Normalnie mógł to czytać, jak nie trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była Gminnej Rady Gminy.
6: Особи, приналежные до меньшості, мають право використовувати і писати власне імена і прозвище мови меншості, мають право на свободне використовування мови меншості у приватному і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості, вивучення мови меншості чи навчання на мові меншості.
3: Важливо, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як ця підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни. Світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики. Тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
7: У мене не польське громадянство, але я по національності білорус. До речі, так як і мої предки. І перше другому абсолютно не замінає. І так відкажу рахмістру. Я білорус.
8: Помню, як я тут малим був, і потім більшим був, і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. Те, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову, це у нас цілий час було. Я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слышати виповіді інших представників меншості народової. Завжди діяла вśród своєї меншості литовської. Устава є мені знана. Користую з записів цієї устави. Сама працюю в школі. Освіта і школьництво є дуже важливе. І ті зміни, які są zapowiedziane на przyszłość. I pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna, ona obrania nasze bazowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, все окей, так? А когда начинается уже справа, что я за какую-то меньшинство, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою тойственность, але разумение этого, что однако же таки я укладаюсь в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, их этого не хапает.
6: Мова меншості може використовуватися у якості допоможної мови у органах гміни разом з офіційною мовою. Додаткові традиційні назви на мові меншості можуть використовуватися разом з офіційними назвами населених пунктів і фізіогеографічних об'єктів, окреслених на польській мові на підставі особних нормал.
2: Я говорив з Войтом, з радними в Чижах, і в Орлі був на раді гміни. Думаю, що може так не на початок, бо люди ну, наші такі осторожні, але як побачать, і то покажуть, і тут медіа мають свою роль, що, скажімо, литовці ведуть, німці ведуть, і нічого з того, ну, зі сторони поляків нічого тут нема чого боятися, а може буде то якийсь там туристичний атракції. Мені було вельми приємно, щоб Кирил у цій народній мові була наша вioska, чи наша писалося теж побач офіційної назви, теж на білоруській мові, що було це. Психологічно, може, для дітей, для молоді, а і старішим людям, а чому ні, якось таке право.
1: Напевно, ма то olbrzymi вплив на рангу, на вартості języka білоруського. Язик ten nigdy nie miał rangi takiej, by być urzędowym. Bardzo wdzięczny samorządowcom z gminy Orla, którzy wprowadzili po raz pierwszy chyba do publicznego użytku na terenie województwa podlaskiego nazwy w języku białoruskim. Ale ranga języka białoruskiego, proszę Państwa, również zależy od nas, od elity, od inteligencji białoruskiej, tak?
11: No dobrze, ale co z tą współczesnością? Co z tymi problemami demograficznymi i nowymi mniejszościami, bo to było clue?
1: I to było wielkie wydarzenie, że w 2005 roku w ustawie, czyli w podstawowym kanonie prawnym Rzeczpospolitej, znalazła się nazwa Białorusini, narodu historycznego, narodu, który ma swoje państwo.
8: My tu żyli i żyjemy od dawna i dawna, tu nasze dziady i pradziady i w każdym razie no, podchodzę z tym z umiarem, że każe, dobra, że jest takie tablice. Nieraz przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz
12: takie oczy stawia, a kto tu żyje. Ludzie po prostu z Polski nie znają, kto tu żyje, a teraz będą znać, że tu żyją Białorusi.
13: Wojna w Ukrainie, odnosiny oficjalnych władz Białorusi do tej że podziei, to wpływa na to, że mnogim prosto niewygodno бояться признаваться до того, что я не белорусы. Меньшая справа, что молодое поколение, оно уже больше глобализованное, может, и на это глядять крышку иначе, для них это не истотная проблема. Может, коли будут столеть, этот аспект появится в отношениях до ихнего життя, что кем мы на самой справе являемся, кто был наш батька, дед, прадед.
14: Не треба ничего нажудзать нам. Мы, ежели что-то есть нам потребное тут на доле, мы сами о то задбаме. Не потреба нам, чтобы ktoś z zewnątrz nam cokolwiek narzucał. My sami zadbamy o to, żeby i tradycje nasze były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo są, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak jak trzeba i rozwijamy się.
15: Na tym obszarze wieloetnicznym, przecież z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące. Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
16: Попередние воеводы сустракались с меньшинствами только при нагоде визиты Соймовой комиссии национальных меньшинств, а это сустракались только воеводы с самими меньшинствами. Это еще великая разница.
1: Как меньшинство белоруска, этого не потрафила узыскать. Мысли, что то есть до посла Чиквина, который завше мне нотовал это питание, нигде там еще не почему так еще вообще втеды стало, бо кдебыщи пайсов мели дичай загвардованы хотя бы двух послов.
17: Это важная проблема. Великовощи нема, то nie ma komu skazać, no nie ma holosu, tak? Zwyczajne. Spodziewać się na tylko wykluczne demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszości życie pokazało, że to nie lecha. Kiedy chcę dać prawa holosu nacjonalnym mniejszościom na uzrowni sojmu, kolkość mniejszości z Karaczwajca, wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała aż na pięcioch posłów, teraz nie ma ni wodna.
13: Bo ja nie baczu takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się pra nasz белорусские справы тут у Польши. Часом это бывает так инцидентально, коли не момент выкористовывают, але больше для своей особистой корысти, чем для нашей супольной белорусской справы.
3: Представители министерства, воеводы повинны еще чаще быть на месте вśród людей и слушать их потреб, a nie gdzieś tam reprezentować, mówić coś na temat, tak jak na temat Tatarów, coś tam zawsze gdzieś tam mówią, a nikt z nami tego nie konsultował, nie pytał.
9: Uważam, że powinni być przedstawiciele.
11: No nie, właśnie.
9: I nieważne, jakiej to mniejszości, zawsze każdy z naszej z pozycji mniejszości tak. Byśmy uważali, że ja uważam, tak. Że Litwini, no nie? Że Białorusi, nieważne. Ważne, że jakby głos mniejszości by już był tak reprezentowany. A nieważne, której, ale mniejszości.
18: Generalnym problemem to jest nie to, co tutaj się dzieje nawet. Nawet powiem szczerze, nawet nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe. Jest oczywiście problem, jak je dzielić sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować, znaczy jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości. Jak pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalne pytanie, które tu oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
11: Zdrastwujcie!
19: Ten kraj jest nasz i wasz.
11: Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
20: Zawsze znajdzie się jakaś osoba, jakiś chuligan, to papisze. Jedziemy Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka papisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Darenia i tam u Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli, tak samo tam nieprzyjemna sprawa z Sinochowej była. Kali będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistnujemy i nie wyjdziemy. No. Do nikogo pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć u domu.
13: Były tam
0: drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast...
13: Byli takie wypadki, koniecznie, prawda, nie szmatliki, i to dobre, że nie szmatliki, ale nie głośno, byli, co wy tu robicie, pojechali na Białoruś, was тут не ваше місце. На жаль, клімат, атмосфера у державі на огул, ось яка склалася в останні роки у польській країні, сприяє такого типу подіям чи відносин до меншості, не тільки, до речі, білоруська, але й інші меншості, я думаю, так само відчувають ось такі негативні odnosiny. Dobra, że jany nie szmatliki, ale i jany niepotrzebne.
21: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
2: Ale to wyczuwajecie. W pytaniach i zachowach, i w reakcjach jakichś ważne dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form tam obrony na takie negatywne reakcje.
22: Wsi nacjonalni mężczyzny w bliższej czy mniejszej miry z taką mową nienawiści zustyczajca. Czasem ona nabiera jej radykalną charakteru. Czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to jest sytuacja wszystkich mężczyzn.
23: W ostatnich latach nie. Poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusi. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś, wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
24: Impreza odbywać, kazali budować grosz, a groszy nie ma. To straszne. Plenum powinno wystąpić stanowcze i wielmi wostre, że tak dalej robić nie można. I my, jak gromadzianie Polski, chcemy, żeby Polska nas finansowała i nas traktowała i do nas odnosiła się tak, jak do wszystkich gromadzian Polski, do wszystkich organizacji kulturno-świętych, jak jedyniczej Polski.
25: Ja się cieszę, że tutaj wszyscy mogliśmy dzisiaj przyjechać, każdy ze swojego rezerwatu i się razem spotkać na naszym corocznym tam, mam nadzieję, pałap. Jest bardzo prosty wyraz. Miarą demokracji jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
26: Cudowne, że pracownicy ułady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. I tylko na ich każą, że tak, my mamy wspólną historię, mamy wspólną spadczynę, a tu sprawa, że to realna. To jest to, co my nazywamy III Rzeczpospolitą Polszą. I ona tak sama na szczatek tej i spadkajemca, tej ogólnej spadczyny, jaką my integralna, nierozerwalna, nierozluczna jaczastka.
27: Nareszcie...
28: Babrowniki nie.
27: Na kolki my teraz siem jako asierodzie i pozbudziem sa kompleksów, których, wiadomo już to, bolszeństwo ludzi nie pozbudzie sa. To jest to, można byłoby określić słowem, dobry i zdrowy nacjonalizm wśród naszego asierodzia, można skazać, nieznany.
28: Jak widać, nie się do końca spracowała, jak mało spracować. Dokładnie widać po wynikach spisał, że chorą w Polszczydzie kolkaś nacjonalizm nacjonalnych mniejszości, już zmieszające, osobliwa w wypadku nacjonalnej białoruskiej mniejszości. To absolutnie widoczne. To dla mnie sygnał, że nieco nie pracuje tak, jak powinna pracować. I trzeba zwyczajnie siąść i poszukać wychodów z tej sytuacji i podumać, jak pomieniać na buduczynią te zakony.
2: Też to może, że będzie nowelizacja ustawy, tak jak w konwencji ramowej o mniejszościach narodowych zapisana, że dzierżawa językowo będzie popularyzowana i informacji dawać kultury, językowi, tradycjach i religii tam podkreślono, a religię wykreślili z ustawy.
29: Na ten czas to był karysny zakon, ale on wielmi szmat czego nie produchledził. Jeszcze okazało się, że to zupełnie inaczej to w praktyce wyglądaje. Wielmi ważny punkty tam tylko deklaratywne, nowy zakon potrzebny. Jak...
13: Oj, z wielkim sentymentem zgadwaje te gady istnienia, kiedy dzierżawa nas podtrzymowała u jakości szmatlikich sztatów oploczwanych dzierżawaj. Patrymka była odczuwalna, a zaraz, koniecznie, usio napieraje się na projektach, a z projektów sztata nie oploczysz tegoż storaża przybieralczycy niejka i tak samo.
23: Tak, my też na to zwracamy uwagę, że my mamy mocne zaplecze. To jest państwo, którym zawsze mamy oparcie. To na pewno nas buduje, nas wzmacnia i

0: Może sfinansować nazwę do swojej wioski Rzepiska, kiedy by zachodziła potrzeba, ja jej pokryję. Ale chciałby, aby ona nazywała się nie Rzepiska, a Rzepiska.
1: Świadomość polskich elit, praca nad tym zakonem, a osobliwo w Senacie, to ten zakon będzie taki optymalny. Polska będzie mieć argument i polityki, i dyplomacja polska, że w Polsce dla nacjonalnych mniejszość mi dobry zakon i wtedy moralnie mają prawo i mówić, że i propalować zamierzami w drugich, gdzie Polaki żyją, to że my też mają prawo czekać, że w tych dziarżawach będzie dla Polaków, tam przeżywających będzie stworzone coś takie podobne i to, że będą mieć prawo.
2: Na białoruskim Radio Racja prohuczał reportaż Wolhi Siemaszki i Jurki Leszczyńskiego. Gawary po swojemu, chuczej budzie.

0: To tradycyjna dzień z racji poczynajemy od rozmowy z naszej hościaj. A do nas bolsz znacznych muzyczno-zabawalnych białoruskich imprezom na Padlaszy, tak po kolkości wystupowcał, jak i hledaczał, heta siabrowska biesieda u Hradku. Biesieda z dłuchej i bahataj tradycji, i przeciechowajeca, i woś najbliżajeca jej kulminacja, a przym z Magdalenaj Lotysz, dyrektorka ich Gminnego Centra Kultury u Hradku, hutaryć Jurka Leszczyński.
1: Gość racji.
2: Tema naszej rozmowy nie zgasli jeszcze huki festiwalu Tutaka, a tutaj u Hradku drugi festiwal dużo na pieradzie. 26 wypusk Siabrowskiej Biesiedy. Skażycie, co to za mieroprzyjemstwo, bo tam wszyscy piszą Siabrowska Biesieda, hulać treba, hulać treba.
3: No oczywiście, tak, hulać treba. Po raz 26 już spotykamy się na festiwalu Siabrowska Biesieda. To jest festiwal, który myślę, że tutaj mieszkańcy województwa szczególnie darzą sympatią, ale również też osoby spoza województwa, a można powiedzieć, że z całej Polski, nasza sztandarowa impreza, główna impreza, którą organizujemy, wszystkie siły obecnie skupiamy na organizacji naszej biesiady. No, fantastyczny, myślę, festiwal przyjacielski, przyjacielskie biesiadowanie, przyjacielskie spotkanie, podczas którego będziemy się bawić, hulać, dobrze się bawić po prostu. Dużo tańca, dużo dobrej muzyki.
2: A mianowita dobra muzyka, heta te kolektywy, jakie wystupiać. A jakie będą kolektywy?
3: Oczywiście wszystkie zespoły z Gminnego Centrum Kultury w Gródku. Mamy ich aż 3. Rozpiewany Gródek, Jesienny Liść, Wesołe Babki oraz zespół Kalina, który tym razem będzie akurat gościnnie w innej miejscowości. Ale również Dobry Jegrajki, zespół taneczny Wianok, Zwiezdoczka, Swajak, debiut wystąpi zespół Wena, Mawka, Lajland, Jesienny Liść, Wesołe Babki, Serwer Dance, Siostry Ostapczuk, Rozpiewany Gródek. Jako gwiazda wieczoru będzie zespół Piękni Młodzi, Magdalena Narożna oraz Maksym i Oliczka. I tu wprowadzamy takie troszkę też inne klimaty, bo już bardziej hip-hopowe, raperskie.
2: Kiedy idzie pra mowu, to jest i białoruska muzyka, i polska muzyka, i muzyka taka nasza regionalna jest Podlasza.
3: Tak, główny nacisk oczywiście na muzykę białoruską, na wschodnią nutkę. Tutaj no, dotacja jest ministra spraw wewnętrznych i administracji, także też duży nacisk na to kładziemy i chcemy kłaść oczywiście, ale właśnie tak jak pan mówi, chcemy też polską muzykę, chcemy zaprezentować znane zespoły też w Polsce, no i dodatkowo właśnie ten Maksym i Oliczka to będzie pierwszy raz coś takiego na naszej scenie, gdzie zmierzą się dwa rodzaje muzyki, dwa gatunki muzyczne, mianowicie rap i śpiew ludowy, śpiew biały. Oliczki, czyli kierowniczki zespołu Dobryna.
2: Tak, to tu taka jest taki folklor wielmi współczesny, a Piękni i Młodzi to jest wiadomo całej Polsce kolektyw.
3: Tak, no zespół znany też, który ma wzbogacić dodatkowo, też urozmaicić. No w zeszłym roku była to Kleo, w tym roku postawiliśmy na nurt disco polo akurat, ale już mogę zdradzić, że na przyszły rok prawdopodobnie będzie to kompletnie inny jeszcze rodzaj muzyki, więc też będzie warto przyjechać. Co roku jest warto zresztą.
2: Aha, my patrzyli rozmowę od tego, że na Hradockiej ziemi takie mieroprzyjemstwy ważne i odbywające, ale tutaj jest niewielka różnica pomiędzy festem Tutaka a Siabrowskiej Biesiedej. Różnica u miejsca.
3: Festiwal Tutaka odbywa się w Boryku. Ja używam słowa tymczasowo. Przenieśliśmy się na teren zalewu w Zarzeczanach. Trwa to już któryś rok z kolei, chyba trzeci lub czwarty. Dlaczego? Dlatego, że bardzo byśmy chcieli do Boryku zaprosić mieszkańców i uczestników imprezy, żeby odbywało się to w sposób taki bardziej zorganizowany, bezpieczny. W tej chwili teren Boryku należy do Nadleśnictwa Waliły, ale trwają cały czas prace i działania związane z tak zwanym przejęciem Boryku przez naszą gminę. Wtedy moglibyśmy po prostu więcej sił, nakładów tam włożyć, mając właśnie ten Boryk jakby u siebie. My po prostu chcielibyśmy, żeby mieszkańcy i uczestnicy imprezy czuli się bardziej komfortowo. Tam w tej chwili już nie ma tej starej sceny, nie ma starej wiaty, które też stwarzały pewne niebezpieczeństwo. Ale brakuje jeszcze kilku takich działań, które w naszym odczuciu muszą być na imprezie masowej, ale to po prostu wszystko jest na dobrej drodze. I myślę, że taka troszeczkę cierpliwości jeszcze z naszej strony i ze strony uczestników i ponownie będziemy się widzieć w Boryku.
2: APA Kulszto nad zaliwem u Zareczanach. Jak tutaj dojechać? Bo chyba kryszku dalej, zdaje się. Adharadka, a od Białostoka jeszcze?
3: Troszkę dalej, ale to jest kwestia kilku dosłownie kilometrów, bo drogą krajową 65 jedzie się bardziej w stronę granicy z Białorusią i po chwili jest skręt w prawo na Gródek i dosłownie dojeżdża się praktycznie na teren imprezy. Nad zalewem w Zarzeczanach myślę, że wiele osób już było, wie gdzie to jest. To jest dokładnie to samo miejsce od Boryku. Tak jak mówię, kilka kilometrów różnicy. Dalej to jest gmina Gródek. Przepiękne miejsce również. Bardzo ładny teren rekreacyjny, który również gmina będzie bardzo mocno rozbudowywać już niebawem.
2: Ja u swój czas tam był, ale heta było, no, kryszku raniej. Tam jeszcze sceny nie było, jeszcze nie było niczego takiego, tylko była woda. A czy pierwszy coś jest?
3: O, to faktycznie tak, już od parunastu dobrych lat jest scena. My jeszcze i tak dostawiamy dużą, ogromną scenę. Dostawiamy szereg różnych innych potrzebnych nam rzeczy. Od ciekawostek, niebawem tam będzie też górka saneczkowa nad zalewem właśnie w Zarzeczanach. Dodatkowa taka atrakcja zimowa. Także tam jest dużo takiej już infrastruktury, ale będzie jeszcze więcej, bo plany gmina ma naprawdę szerokie.
2: U kolki paczatak?
3: O godzinie 17 zaczynamy. Kończymy o godzinie 1 w nocy, ale naprawdę program jest bogaty, dużo się dzieje. Więc...
2: A, to jeszcze można poczekać do ranicy i brzowiarnąć.
3: Myślę, że tutaj kreatywność mieszkańców Podlasia nie zna granic, także aha, na pewno.
2: To aprócz, skażam, no, występu kolektywa, tam u programie jeszcze jest tak zwany koszyczek, czy co to nazywa?
3: Tak, z własnym koszyczkiem.
2: Koszyczkiem.
3: Z koszykiem, koszykiem, kocykiem, tak, ale... Jeżeli ktoś chce wziąć tylko kocyk, proszę się nie martwić, będziecie zaopiekowani, bo nasze koła gospodyń staną na wysokości zadania, będzie mnóstwo regionalnego, pysznego jedzenia, będzie fajny ogródek piwny, również z regionalnym jedzeniem, także w sumie można wziąć tylko kocyk, a wszystko, o całą resztę zadbamy tutaj na miejscu. Można wszystko będzie kupić i przede wszystkim takie regionalne pyszności skosztować, spróbować.
2: Tu by skazali, że to wy organizujecie jak Gminny Centrum Kultury u Haradku, ale wiadomo, że to wielki układ już uładał gminy Wójta.
3: Bez tego nic by nie było. Tutaj wójt nas mocno wspiera, też dotuje nas, dając nam dotację na działalność naszą roczną. Wójt jest bardzo zaangażowany w tą kwestię, ale również mamy dotację nie tylko od wójta, ale też z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest taka nasza główna dotacja, jeśli chodzi o biesiadę. Dostajemy również środki z powiatu białostockiego. Bardzo dziękujemy samorządom. Też województwo podlaskie nas wsparło w tym roku, dając dotacje na promocję regionu. Za to również bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że nie zawiedziemy żadnej z tych instytucji promocją i organizacją całej imprezy.
2: Ja pamiętam te pierwsze jasiebrowskie biesiedy, jakie tam odbywali się i tam ludzi było tak mnoha, że to nie mieścili się prosto, zwyczajne. Tam jak ciepier, toż tak samo przyjeżdżając?
3: Tak, to prawda, bo w Boryku mamy jednak zamknięty ten plac, wokół są drzewa i ludzie są skupieni w jednym miejscu i ja też pamiętam te czasy, jak było mnóstwo ludzi. Natomiast jeśli chodzi o zalew, również w tamtym roku, myślę, że rekordowa frekwencja, ale mamy o wiele większe pole. I tak jak mówiłam, ludzie nieraz stoją i po drugiej stronie zalewu, i wokół sceny, czy w ogródkach piwnych mają bardzo dużo miejsca na te kocyki wspomniane wcześniej. Także ludzi jest dużo, warto być wcześniej i zająć sobie miejsce najlepsze.
2: To na zakończenie jeszcze przychadałem, u kolki godzin, jakoga dnia i u jakim miejscu?
3: Miejsce amfiteatr nad zalewem w Zarzeczanach, czyli gmina Gródek. 25 lipca, godzina 17.
2: Sobota.
3: Sobota, najbliższa już. Zapraszamy serdecznie.
2: I heta już siabrowska biesieda. Żadać tylko trzeba, aby na dworze pogoda była, no, taka lepsza, czymś ci łapośnie dni. O,
3: tak, na to wpływu niestety. No, tego się nie da zaplanować nigdy, tej pogody. Jakoś tak nam się udaje trafić zawsze w okienko pogodowe. No musi być tak tym razem. Nie widzę innej możliwości, ale zawsze sobie poradzimy i no robimy wszystko, żebyście się Państwo czuli po prostu dobrze, przyjemnie, po przyjacielsku i jak u siebie w domu.
2: Приїдем. Я гарантую на дворі прогноз на найближчі дні, і там, оказується, ночі навіть тепле буде, і без дажджу.
3: No to czyli tylko przyjechać i dobrze się bawić.
2: Spadarynia Magdalena Lotysz, dyrektor Gminnego Centra Kultury, zapraszała na siabrowską biesiedę, jaka jest dużo u sobotu u Hradku.
3: Zapraszam i dziękuję bardzo.
1: Gość racji.
0: A pra siabrowską biesiedę z gościem Radio Racja gotarył Jurka Laszczyński.

0: Radio
1: Rację. Dzień z racja, i u środu 22 lipienia. Z jednym z gościej my już osiągnia spotkali się, ale już cię pier zapraszał i tak sama na jeszcze jedną sustreczu z naszym gościem, a będzie heta u drugiej godzinie naszej programy. A pakulż to 27 chwilin już opaśło na 16 godzinu u Polszczy i 17 u Białorusi. Czas skazać krychu bolsz pra nadworie. Tak jak ja już havaryłu u paczatku programy, u naszym pamierzy siądnia woblaczna z karotkaczasowymi deszczami. Wiecier umierany, a 4 do 6 metrów za sekundę cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 16 do 21 gradusa. Noczu tak samo trzeba spodziewać się karotkaczasowych deszczów i temperatury od 13 do 15 gradusa. Wiecier ma być lekki, cisk dalej niżej za normą. Zautra deszcz. Znowu trzeba spodziewać się deszczu i temperatury dniom od 16 do 18 gradusów. Tylko pre nadworie, ciepier jeszcze chłopcy z placu broni, a zaraz po tym Jana Zapolska, ja i biznes i finanse.
2: Wśród wielu historii, które dobrze znam, zaśpiewam ci jedną.

0: Radio Race.
1: Jury Niściarenka praśpiewał pra swoju adzinotu, bo tak nazywała się pieśnia Maja Adzinota. A ja, chacia sam siadżu u studii, białostockiej studii, radioracja tej adzinoty nie odczuwają, z uwagi na to, iż to wierusz, to z druga boku wielmi mnoha was, słuchaczów, białoruska radioracja. I ciepier supolna, już czekajem na nowy wypusk na winał, jaki arychtuje się nie Walelejewska, ja da na winał zastaje ca czaty z polowej chwiliny, a sierot tychże nawinał, paczujecie, że to nowym rosyjskim dyplomatom u Białorusi stał namiestnik bajewika Luhańskiej Narodnej Republiki Płatnicka. Iż to Alijew zajawił, że w Baku przeszła tajemna sustarecza niemieckich i rosyjskich czynowników. Ta dźwiezna winał, jakich bolsz praczytaje dla was już nie w zabawie Walelejewskiej.

Palowa sioniaśniaha dnia z racja jużo amal za nami, a ja rozpowiadam wam jeszcze raz pra nadworje. U polsko-białoruskim pamierzy sionia woblaczna z krótkoczasowymi deszczami, wieciór umierany od 4 do 6 metrów za sekundę, a cisk niżej za normu. Temperatura powietra po kulsztu od 16 do 21 gradusów, a noczu heta jest temperatura panizica da 13-15 gradusów. Tak samo noczu można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i lochkaha wietru. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie tak samo trzeba spodziewać się deszczów i temperatury dniom od 16 do 18 gradusów. Da połowy na 17 godzinę u Polszczy i połowy na 18 godzinę u Białorusi zostająca 3 chwiliny. Zaraz pośle pieśni Maryna Sawicka ja rozkaże pra kulturu białoruskiej diaspory.

34 chwiliny zostająca do końca dnia z racją i u środy 22 lipienia. A ja skażu wam, jako je na dworie, czekaje was noczczu i zautra. Noczczu, może lepsz nie wychodźcie, bo usiąż taki można spadziewaca karotkaczasowych deszczów. I temperatury od 13 do 15 gradusa. Wieczór maje być lochki, cisk niżej za normą. Zautra u naszym pamięży na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie prawdopodobna budzie iści deszcz, a temperatura powietra dniom tak samo nie będzie za wysoka, od 16 do 18 gradusa. Ale z tego, że mówić synoptyki, już nie za długo znowu czekaje nas śpioka. A w naszym efiry ciapier będzie hurt BN, a zaraz po tym Anna Szajkowska ja z afiszej.